sama mbole tuko bikenda na turanga na marama garabo na wanyelewa ena bono wali bungo New Zealand bungo usibi ena ba city le bungo Wellington ena Wellington Access Radio 2.2 FM owa mbole tuko bikenda na turanga marama garabo na wanyelewa ena sana tini kabani nondo bandua kenda sama ibu kaituku tuku ena bono wali bungo